0: Mija 12.
1: 2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish.
0: Dzień dobry, słuchacze polskiej audycji radia 2000 FM. Wita bardzo serdecznie Artur Rumianek. Zapraszam na dzisiejszy polski program przygotowany przez Beatę Rumianek i zachęcam do pozostania z nami przez najbliższą godzinę.

Neandertalczycy mogli zniknąć z Europy nie tylko z powodu zmian klimatu czy rywalizacji z Homo sapiens. Nowe badanie sugeruje, że kluczowe znaczenie miały sieci społeczne. Nasi przodkowie tworzyli bardzo elastyczne i lepiej połączone grupy, co pomagało im przetrwać w czasach gwałtownych zmian środowiskowych. Naukowcy od lat próbują wyjaśnić, dlaczego Neandertalczycy wymarli, podczas gdy Homo sapiens natrwale osiedlili się w Europie. Najnowsza analiza wskazuje, że odpowiedź nie sprowadza się do jednego czynnika. Ważne były klimat, geografia, presja demograficzna, kontakty między populacjami oraz relacje między oboma gatunkami. Badanie przeprowadził zespół kierowany przez profesora Ariane Berg z University of Montreal. Naukowcy wykorzystali modele stosowane zwykle w ekologii do przewidywania, gdzie mogą przetrwać określone gatunki roślin i zwierząt. Tym razem zastosowano je do dawnych populacji ludzkich. Analiza objęła Europę w okresie od 60 tysięcy do 35 tysięcy lat temu. Był to czas gwałtownych zmian klimatu, pojawienia się Homo sapiens w europejskim zapisie archeologicznym oraz stopniowego zaniku Neandertalczyków. Badacze połączyli dane archeologiczne ze środowiskowymi i etnograficznymi. Stanowiska archeologiczne potraktowano jako ślady obecności dawnych populacji, a następnie sprawdzono, które obszary mogły zapewniać stabilne warunki do życia. Wyniki wskazują, że obszary zajmowane przez Homo sapiens były lepiej połączone niż te, na których żyli Neandertalczycy. Takie sieci kontaktów mogły działać jako system wsparcia w czasie kryzysu. Dzięki relacjom między grupami możliwa była wymiana informacji o zasobach, migracjach zwierząt, nowych terenach i potencjalnych partnerach. W razie pogorszenia warunków środowiskowych ludzie mogli też łatwiej przemieszczać się do innych społeczności. Neandertalczycy również utrzymywali kontakty między grupami, ale według modeli były one słabsze, mniej elastyczne i bardziej ograniczone regionalnie. Szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej mogło to zwiększać ryzyko izolacji. Badanie podkreśla, że większe znaczenie od samych średnich temperatur czy opadów miała zmienność klimatu. Szybkie i nieprzewidywalne wahania warunków mogły mocno wpływać na dostępność zasobów i stabilności populacji. Nie oznacza to jednak, że sam klimat doprowadził do wyginięcia Neandertalczyków. Wcześniejsze dowody pokazują, że potrafili oni przetrwać surowe okresy glacjalne. Problemem mogło być dopiero połączenie niestabilnego klimatu, mniejszych lub bardziej rozproszonych populacji oraz słabszych powiązań społecznych. Autorzy badania wskazują, że los Neandertalczyków mógł wyglądać inaczej w różnych częściach Europy. Populacje w Europie Wschodniej mogły być bardziej narażone na izolację, gdy pogarszały się warunki środowiskowe. Z kolei grupy na Półwyspie Iberyjskim mogły przetrwać dłużej dzięki lepiej połączonym obszarom nadającym się do życia. Nowe ustalenia pokazują, że przetrwanie dawnych populacji zależało nie tylko od warunków środowiskowych, ale także od zdolności do utrzymania kontaktów i współpracy. W przypadku Homo sapiens większa mobilność, silniejsze sieci społeczne mogły okazać się przewagą, która pomogła im przetrwać okresy gwałtownych zmian. W tym ujęciu wyginięcie Neandertalczyków nie było skutkiem jednej katastrofy. Był to raczej proces, w którym nałożyły się klimat, demografia, geografia i struktura społeczna.

nie może słyszeć, a za to mają one realny wpływ na poziom stresu i drażliwość u ludzi, przynajmniej w krótkiej perspektywie. Wyobraźmy sobie wizytę w rzekomo nawiedzonym budynku. Nastrój nasz ulega zmianie, czuje się pobudzenie, ale nie widać i nie słychać niczego niezwykłego, wskazał dr Rodney Schmalz, psycholog z Uniwersytetu Makawana w Kanadzie. Zwrócił uwagę, że wiele osób mogłoby przypisać taki stan czemuś nadprzyrodzonemu, ale wyjaśnił, jest to efekt działania specyficznych dźwięków. W starych budynkach istnieje duże prawdopodobieństwo występowania infradźwięków, zwłaszcza w piwnicach, gdzie stare rury i systemy wentylacyjne wytwarzają drgania o niskiej częstotliwości. Mianem infradźwięków określa się wszelkie dźwięki o częstotliwości poniżej progu, przy którym człowiek może je świadomie odbierać, czyli około 20 Hz lub nawet mniej. Mają one niezwykłą zdolność do pokonywania przeszkód bez rozpraszania się, a więc ich wpływ może być znaczny. Infradźwięki mogą być generowane przez stare rury i maszyny, co według naukowców przyczyniło się do przyjęcia zjawiska nawiedzonego budynku, ale nie tylko. Powstają także podczas naturalnych źródeł, takich jak burze, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów czy też zorze polarne. Niektóre zwierzęta wykorzystują je do komunikacji i nawigacji. Tego typu dźwięki występują także w nowych budynkach. Mogą być generowane przez ruch uliczny, maszyny przemysłowe czy systemy wentylacyjne, które są wszechobecne we współczesnym życiu. Nie wszystkie infradźwięki mogą wywoływać strach czy pobudzenie, dlatego naukowcy z kanadyjskiego uniwersytetu przeprowadzili eksperyment. Dr Schmalz i jego grupa zaangażowali 36 studentów studiów licencjackich do udziału w eksperymencie mającym na celu sprawdzenie wpływu infradźwięków na poziom stresu u ludzi. Uczestnicy siedzieli samotnie w pokoju, słuchając uspokajającej lub niespokojnej muzyki. U połowy uczestników ukryte głośniki niskotonowe odtwarzały również infradźwięki o częstotliwości 18 Hz. Nie byli oni tego świadomi. Po sesji uczestnicy wypełnili ankietę dotyczącą wpływu muzyki na nich. Przed i po pobycie w pokoju pobrano im również wymazy ze śliny, które naukowcy wykorzystali do zbadania poziomu kortyzolu, biomarkera stresu w organizmie człowieka. Jako hormon stresu ma on za zadanie ostrzegać nas przed potencjalnym niebezpieczeństwem, abyśmy mogli i zdążyli zareagować. Nasze odkrycia wskazują, że nawet krótka ekspozycja może zmienić nastrój i podnosić poziom kortyzolu, co podkreśla wagę zrozumienia, jak infradźwięki oddziaływują na ludzi w rzeczywistych warunkach, wyjaśnił dr Schmalz. Uczestnicy eksperymentu z grupy, której puszczano infradźwięki, zgłaszali, że czuli się bardziej rozdrażnieni i nieswojo. Przyznawali, że odbierali muzykę jako smutniejszą, nawet jeśli słuchali muzyki uspokajającej. Nie byli również w stanie stwierdzić, czy wibracje poddźwiękowe były obecne, czy też nie. Magazyn Science Alert zwrócił uwagę, że już wcześniejsze eksperymenty sugerowały, że infradźwięki mogą mieć mrożący krew w żyłach efekt, ale nowe badanie ujawnia związek z kortyzolem, którego poziom znacznie wzrasta w obecności infradźwięków. Jest wiele badań, które sugerują, że niektóre gatunki zwierząt reagują na infradźwięki emitowane podczas zjawisk naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi czy tsunami, zanim nastąpi prawdziwa katastrofa. Badanie kanadyjskich naukowców sugeruje, że podobnie mogą reagować ludzie. Odkrycia te mogą pomóc nam lepiej zrozumieć przyczyny pozornie paranormalnej aktywności w starych budynkach. Do tego mogą dostarczyć wskazówek przy projektowaniu budynków lub ustanawiania przepisów dotyczących hałasu. Badanie było w wielu aspektach pierwszym krokiem w kierunku zrozumienia wpływu infradźwięków na ludzi. Do tej pory testowaliśmy tylko jedną konkretną częstotliwość. Może jednak istnieć o wiele więcej częstotliwości i kombinacji, które mają swoje własne, zróżnicowane i jeszcze nam nieznane efekty, oceniła dr Scatterday.

Gra na instrumencie, życie towarzyskie i zagraniczne podróże zmniejszają zagrożenie chorobą Alzheimera, jak wynika z najnowszego badania naukowców z Trinity College w Irlandii. Aktywność społeczna, intelektualna oraz fizyczna obniżają ryzyko nawet u osób obciążonych genetycznie. Profilaktyka demencji jest możliwa, bo badanie przedstawione na łamach Alzheimer and Dementia Diagnosis Assessment pokazało, że podejmowanie w średnim wieku aktywności stymulujących fizycznie, społecznie i intelektualnie należy do najskuteczniejszych sposobów wzmacniania funkcji poznawczych. Metody te działają nawet u osób z podwyższonym genetycznie ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera. Od pewnego czasu wiemy, że aktywności związane ze stylem życia, takie jak ćwiczenia fizyczne, mogą opóźniać pogorszenie funkcji poznawczych u osób starszych. Byliśmy zaskoczeni, widząc, że stymulujące codzienne zajęcia znacząco wzmacniają funkcje poznawcze już w średnim wieku, na wiele dekad przed pojawieniem się związanego z wiekiem spadku sprawności poznawczej, mówi profesor Lorraine Nanci z Trinity College. Co ważne, zauważyliśmy, że większe korzyści przynosi połączenie różnych aktywności, a nie tylko jedna z nich. Nasze wyniki sugerują, że kluczowa jest różnorodność i że najskuteczniejsze dla wzmacniania zdrowia mózgu jest połączenie stymulacji fizycznej, społecznej i umysłowej. Do takich wniosków naukowcy doszli po przeanalizowaniu danych na temat 700 zdrowych poznawczo osób. Badanie aktywności obejmowały kontakty towarzyskie z rodziną lub przyjaciółmi, grę na instrumencie muzycznym, uprawianie zajęć artystycznych, aktywność fizyczną, czytanie, naukę lub ćwiczenie drugiego języka oraz podróżowanie. Zauważone efekty były wyraźne. Badanie pozwala sądzić, że stymulująca aktywność może odgrywać większą rolę w kształtowaniu zdrowia poznawczego w średnim wieku niż najsilniejszy powszechny genetyczny czynnik ryzyka choroby Alzheimera o późnym początku, czyli wariant proteiny E. Jednocześnie badanie wskazywało istotne czynniki ryzyka. Objawy depresyjne i urazowe uszkodzenia mózgu ujawniały się jako najbardziej szkodliwe, modyfikowalne czynniki ryzyka dla funkcji poznawczych. Wśród innych ważnych czynników badacze wymieniają cukrzycę, nadciśnienie, złą jakość snu i upośledzenie słuchu. Naukowcy przypominają, że na całym świecie na demencję choruje 48 milionów osób, a według prognoz w 2050 roku ma to dotknąć nawet 150 milionów ludzi. Znajomość metod ochronnych może te statystyki poprawić. Badanie to daje poczucie sprawczości. Pokazuje, że angażowanie się w różnorodne, stymulujące aktywności, takie jak kontakty społeczne, nauka nowych umiejętności, utrzymywanie aktywności fizycznej, dbanie o zdrowie psychiczne, mogą aktywnie wzmacniać odporność poznawczą na wiele dekad przed pojawieniem się jakichkolwiek objawów, nawet u osób z ryzykiem genetycznym i rodzinną historią demencji. Pozwala to spojrzeć na zdrowie mózgu jak na coś, na co ludzie mogą mieć wpływ poprzez osiągalne wybory stylu życia. Zachęca to do wcześniejszego i trwałego zaangażowania się w przyjemne aktywności. Pokazuje też, że rządy, które poważnie myślą o zmniejszeniu przyszłego obciążenia demencją, powinny traktować priorytetowo interwencje dotyczące stylu życia w średnim wieku, w tym wsparcie zdrowia psychicznego, kontrolę ryzyka sercowo-naczyniowego, zapobieganie urazom mózgu oraz dostęp do uczenia się przez całe życie i programów aktywności społecznej, zaznacza badaczka.

wsadzisz w d***. Tak już jest na tym świecie, że gdy słonko przygrzeje, to chłopaki jak idioci oglądają się za siebie na ulicach, w dzielnicach, piaskownicach. A to wszystko przez kobiety, bo zrzucają z siebie dużo kilogramów ciuchów, eksponując delikatne, prawie nagie.

0: A teraz, jak zwykle mniej więcej o tej porze, w polskiej audycji Czas na Wiadomości.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. Polska jako pierwsza w Unii Europejskiej podpisała umowę w ramach programu SAFE. W uroczystości uczestniczyli polscy ministrowie obrony i finansów oraz unijni komisarze do spraw budżetu i obronności. Dokument sygnowali wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MF Andrzej Domański i komisarze Unii Europejskiej do spraw obrony Andrius Kubilius i do spraw budżetu Piotr Serafin. Umowa Polski została zatwierdzona jako pierwsza spośród 19 państw uczestniczących w programie. Następna w kolejności jest Litwa. To szczególny moment, moment uroczysty i zasługujący na taką oprawę. To przełom w historii Polski i Unii Europejskiej. Polska będzie zabezpieczona w tych trudnych, a jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To gigantyczna kwota, która zostanie zainwestowana w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, polskie firmy, które kooperują z polskim przemysłem zbrojeniowym oraz w nasze możliwości technologiczne, powiedział premier Donald Tusk podczas uroczystości w kancelarii premiera. 8 maja obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięstwa. Data upamiętniająca zakończenie działań wojennych w Europie i triumf nad hitlerowskimi Niemcami. Dokładnie 81 lat temu w Berlinie feldmarszałek Wilhelm Keitel złożył podpis pod aktem kapitulacji III Rzeszy. Druga wojna światowa była najdłuższym i najbardziej krwawym konfliktem zbrojnym XX wieku. Akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy podpisano 7 maja 1945 roku w Reims. Dzień później, 8 maja, po raz drugi w podberlińskim Karlshorst. Tym samym zakończył się największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości, który pochłonął ponad 50 milionów ofiar, w tym niemal 6 milionów Polaków. Druga wojna światowa w Europie nie skończyła się jednak 7 czy 8 maja. Wciąż trwały walki, doszło do masakry na wyspie Teksel. Jeszcze długie lata walczyli choćby nasi żołnierze wyklęci. Na terytorium Litwy, Łotwy i Estonii opór Sowietom stawiali leśni bracia. Działali również pogrobowcy III Rzeszy w Werwolfu. Przede wszystkim jednak II wojna światowa toczyła się w Azji, gdzie Cesarstwo Wielkiej Japonii było dalekie od kapitulacji. Tę podpisano dopiero 2 września 1945 roku na pokładzie pancernika USS Missouri w Zatoce Tokijskiej. Japonię, dawnego sojusznika III Rzeszy, zmusiły do tego dopiero dwie detonacje bomb atomowych nad Hiroshimą i Nagasaki. Skorzystała z tego Rosja, która zajęła m.in. Kurylę i południowy Sahalin. Kijów rozważa wysłanie ekspertów, by pomóc we wzmocnieniu bezpieczeństwa nieba nad krajami bałtyckimi, poinformowało MSZ w Kijowie. Słowa te padły dzień po tym, gdy rzekomo ukraińskie drony wleciały na terytorium Łotwy. Choć oficjalnie obowiązuje rozejm, Donald Trump ogłosił nawet już zakończenie wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem, to na Bliskim Wschodzie nie ma spokoju. Irańska armia zaatakowała 3 amerykańskie okręty w cieśninie Ormus. Doszło do wymiany ognia pomiędzy stronami. Według amerykańskiego centralnego dowództwa CENTCOM irańskie siły zaatakowały amerykańskie niszczyciele rakietowe podczas przejścia przez cieśninę Ormus. Stany Zjednoczone odpowiedziały uderzeniami na irańskie obiekty wojskowe. Centralne dowództwo Stanów Zjednoczonych poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na irańskie stanowiska rakietowe i dronowe, węzły dowodzenia oraz obiekty rozpoznawcze. Celem były m.in. port Banbar Abbas i wyspa Kesh w cieśninie Ormus. Iran oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie rozejmu obowiązującego od 8 kwietnia. Amerykańscy urzędnicy zaprzeczają, by działania wojskowe oznaczały wznowienie konfliktu zbrojnego. Cieśnina Ormus pozostaje zamknięta dla żeglugi handlowej od 4 maja. Łagodność i determinacja, spokój i konsekwencja to cechy Leona XIV, które można było poznać w ciągu roku od jego wyboru. 70-letni pierwszy w historii papież ze Stanów Zjednoczonych spokojnie kontynuuje linię swego poprzednika Franciszka i powoli wprowadza kolejne zmiany, nakreślając styl swojego pontyfikatu. Nie ustaje też w apelach o pokój i obronę godności człowieka, zabiera też głos w sprawie migracji czy sztucznej inteligencji. Stanowisko papieża wywołało serię ataków ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Zarzucał on Leonowi XIV m.in. słabość i fatalną politykę zagraniczną. Papież odpowiadał, że Kościół od lat sprzeciwia się broni nuklearnej i że krytycy powinni mówić o jego stanowisku zgodnie z prawdą. Według ekspertów Leon XIV stał się jednym z najważniejszych światowych głosów przypominających o ochronie godności człowieka i praw człowieka. Coraz mocniejszy ton papież zaprezentował także podczas kwietniowej podróży do czterech krajów Afryki ostrzegał tam, że pokój na świecie jest zagrożony przez interesy najbogatszych państw i garstkę tyranów. To historyczna zmiana w brytyjskiej polityce, tak lider prawicowo-populistycznej partii Reform UK skomentował wyniki czwartkowych wyborów lokalnych w Anglii. Nigel Farage ma powody do radości w przeciwieństwie do premiera Keira Starmera, który musi tłumaczyć się z porażki. Szef rządu zapowiedział jednak, że nie zamierza zrezygnować ze stanowiska. W piątek Biały Dom zamierza publikować odtajnione dokumenty dotyczące UFO i rzekomego istnienia życia pozaziemskiego. To efekt decyzji prezydenta Donalda Trumpa, który w lutym wydał stosowne polecenia. Linie lotnicze SAS kontynuują w maju korektę europejskiego rozkładu lotów. Skandynawski przewoźnik zmniejsza liczbę operacji na trasach krótkodystansowych, a cięcia objęły także połączenia z Polską. Jednym z powodów presji kosztowej są napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie i zakłócenia w swobodnej żegludze przez cieśninę Ormus. Wpływają one na cenę ropy oraz paliwa lotniczego. Tona kerozyny kosztuje obecnie ponad $1,500, czyli dwa razy więcej niż na początku roku. Dla linii lotniczych oznacza to rosnące koszty, szczególnie na europejskich trasach krótkodystansowych, gdzie konkurencja jest silna, a marże relatywnie niskie. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, poinformowała we wtorek Światowa Organizacja Zdrowia. Jak dodała, wysiłki koncentrują się obecnie na ewakuowaniu chorych pasażerów. Hantawirusa wykryto na pokładzie luksusowego holenderskiego statku MV Hondius, który w około 3 tygodni temu wypłynął z Ushuaia w południowej Argentynie ze 150 osobami na pokładzie. Troje pasażerów statku zmarło, a jeden w stanie krytycznym jest leczony w Republice Południowej Afryki. Pozostałe osoby mają łagodne objawy. Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. Mogą wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego. W rzadkich przypadkach wirusy mogą być też przenoszone między ludźmi. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że otrzymała informację, że na pokładzie statku nie było szczurów. Objawy przypominają najpierw grypę, po czym mogą wystąpić ostre zapalenia płuc i niewydolność oddechowa. Inkubacja wirusa trwa nawet 6 tygodni. Z tego powodu, jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, w najbliższym czasie należy się spodziewać potwierdzenia kolejnych przypadków. Trwa wyścig z czasem międzynarodowych służb sanitarnych. Poszukiwanych jest 29 pasażerów o 12 narodowościach, którzy 24 kwietnia opuścili MV Hondius na wyspie Świętej Heleny, będącej terytorium brytyjskim. We wschodnich Niemczech po latach nieobecności znów pojawiają się łosie. Przybywają z Czech i z Polski, budząc fascynację i nadzieję niemieckich przyrodników, że zadomowią się na dobre. Łosie mogą pokonywać do 30 km dziennie. Trafiają do Niemiec m.in. z Polski, gdzie żyje ich około 30 tysięcy. Wzrost populacji łosi w Polsce skłania zwierzęta do przemieszczania się na zachód, gdzie przed laty gatunek został wytępiony. Jeden z łosi, Emil, ma stronę internetową, na której można śledzić jego wędrówki po Europie. Ostatnio był widziany w bawarskim lesie w październiku 25 roku.
0: A teraz sport i Marek Żmuda.
2: Piłka nożna. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0, do przerwy 1-0. To siódmy w historii triumf Górnika Zabrze w tych rozgrywkach, ale pierwszy od 1972 roku. Okazały Puchar Polski wręczył zwycięzcom prezydent Karol Nawrocki, a odebrał go wraz z drużyną jej legendarny kapitan Stanisław Oślizło, który grał w poprzednim zwycięskim finale Zabrzan w 1972 roku. Górnik zagrał w finale po raz 14. Z poprzednich 13 spotkań wygrał 6. Raków w finale Pucharu Polski grał po raz 5. Dwa razy wygrał to trofeum. Piłka nożna. Rozegrano 31. kolejkę w Ekstraklasie. Wyniki. Korona Kielce zremisowała 1-1 z Piastem Gliwice. Legia Warszawa wygrała 1-0 z Widzewem Łódź. Motor Lublin przegrał 0-1 z Lechem Poznań. GKS Katowice pokonał 5-1 Termalikę Nieciecza. Pogoń Szczecin wygrała 3-0 z Wisłą Płock. Radomiak Radom wygrał 3-1 z Lechią Gdańsk. Zagłębie Lubin zremisowało 0-0 z Krakowią. I dwa mecze zostały przełożone Arka Gdynia i Górnik Zabrze na 13 maja oraz Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok również na 13 maja. Po 31 kolejkach prowadzi Lech Poznań, drugi Górnik Zabrze, trzeci GKS Katowice. W strefie spadkowej Widzew Łódź, Arka Gdynia i Termalika Nieciecza. Tenis. Iga Świątek wygrała pierwszy mecz w turnieju WTA 1000 w Rzymie. W trzech setach pokonała Amerykankę Katie McNally. Pierwszego seta wygrała 6-1, drugiego seta przegrała 6-7 w tiebreaku do 5 i trzeciego wygrała 6-3. Następny mecz Świątek zagra ze zwycięzcą meczu Emma Navarro i Elizabeth Ciocciaretto. Nie powiodło się Magdzie Linette. Przegrała w pierwszej rundzie z Niemką Tatianą Marią, a Magdalena Fręch przegrała z Filipinką Aleksandrą Elą. Również słabo zagrał Hubert Hurkacz. Przegrał w pierwszej rundzie z Niemcem Janikiem Hanfmanem w trzech setach. Żużel w niemieckim Landshut w Bawarii na 387-metrowym torze odbyło się Grand Prix Niemiec. Pierwsza runda indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Wspaniale zadebiutował reprezentant Polski Kacper Woryna, wygrywając to Grand Prix Niemiec. Drugi był Daniel Biuli z Wielkiej Brytanii, a trzeci Bartosz Zmarzlik. Za dwa tygodnie Grand Prix Czech w Pradze, więc Kacper Woryna pojedzie w żółtym plastronie lidera indywidualnych mistrzostw świata. Hokej na lodzie. W Sosnowcu odbywają się Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. Startuje 6 krajów. Polacy rozegrali już 4 mecze i są na drugim miejscu. Prowadzi Kazachstan. W pierwszym meczu Polacy pokonali Ukrainę 3-2. W drugim meczu przegrali z Francją po rzutach karnych 2-3. W trzecim meczu przegrali z Kazachstanem 2-3. A w czwartym meczu polscy hokeiści pokonali Japonię 4-2. I wciąż liczą się w walce o awans do elity. Ostatnim rywalem polskiej drużyny będzie Litwa, która jest na ostatnim miejscu. Awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata Elity wywalczą 2 najlepsze zespoły. Drużyna, która zajmie ostatnie miejsce, zostanie zdegradowana do dywizji 1B.

i kolejna porcja opowieści Smoka Wawelskiego. Król, który zrobił porządek z Krzyżakami, czyli opowieść o Kazimierzu Jagiellończyku. Gdybyście zapytali Smoka Wawelskiego, który z królów najczęściej przewijał się w rozmowach na Wawelu, dowiedzieliby się Państwo, że wielu wskazało na Jagiełłę. Grunwald, miecze, rycerze, kurz bitewny i tak dalej. No i jest to zrozumiałe, marketingowo świetna historia, ale prawdę mówiąc, gdyby nie jego syn Kazimierz Jagiellończyk, to wiele z tego, co dziś nazywamy potęgą Polski i Litwy, pozostałoby tylko w kronikach jako niewykorzystany potencjał, bo Jagiełło wygrał wielką bitwę. Kazimierz natomiast wygrał pół Europy polityką, cierpliwością i sporą liczbą dzieci. Kazimierz przyszedł na świat w Krakowie w listopadzie 1427 roku. Był najmłodszym synem Jagiełły i królowej Zofii Holszańskiej. Ówczesny dwór uwielbiał plotki bardziej niż uczty. I była taka jedna plotka. Czy to na pewno syn Jagiełły? Przecież Jagiełło był już wówczas starszym panem, a królowa Zofia młodą i bardzo urodziwą dziewczyną. Królowa musiała publicznie przysięgać, że dziecko jest prawowite. Historycy raczej dziś nie mają wątpliwości. Kazimierz był Jagiełłą, jak się patrzy. Na początku nikt nie planował dla Kazimierza wielkiej kariery. Tron dziedziczył jego starszy brat Władysław Warneńczyk. Kazimierz był więc kołem zapasowym. Uczono go języków, jazdy konnej, polowań. Polowania bardzo lubił, do tego stopnia, że później jako król regularnie znikał w litewskich puszczach w poszukiwaniu żubrów. W 1440 roku Kazimierz miał zaledwie 13 lat. Na Litwie wówczas zamordowano wielkiego księcia, a tamtejsi możni zaczęli się zastanawiać, kto przejmie władzę. Polacy wysłali młodego Kazimierza jako namiestnika. Pojedzie, posiedzi, przypilnuje spraw i wróci. A tymczasem Litwini 29 czerwca 1440 roku w katedrze w Wilnie ogłosili: ten chłopak będzie naszym wielkim księciem. Kazimierz został władcą ogromnego państwa rozciągającego się od Bałtyku aż po okolice Morza Czarnego. Kilka lat później wydarzyła się tragedia. W 1444 roku pod Warną zginął jego brat, król Władysław. W Polsce natychmiast zaczęto mówić: Kazimierz musi zostać królem. Kazimierz wcale się nie spieszył. Przez 2 lata zwlekał, oficjalnie dlatego, że nie było pewności, czy brat rzeczywiście zginął, nieoficjalnie dlatego, że chciał wynegocjować lepsze warunki władzy. I trzeba przyznać, że negocjował świetnie. Gdy w końcu przyjechał do Krakowa, postawił warunek. Polska i Litwa mają być równorzędnymi państwami, a nie jednym podporządkowanym drugiemu. Polacy się zgodzili. I tak w 1447 roku w katedrze wawelskiej Kazimierz został koronowany na króla. Największym wyzwaniem jego panowania była wojna z zakonem krzyżackim. Krzyżacy wciąż kontrolowali Pomorze i utrudniali handel nad Bałtykiem. W końcu mieszkańcy Prus mieli już dość i poprosili Kazimierza o pomoc. I tak zaczęła się wojna 13-letnia. Na początku nie szło najlepiej. Polskie pospolite ruszenie dostało porządne lanie pod chojnicami. Król szybko zrozumiał, że pospolite ruszenie działa świetnie, dopóki nie trzeba zdobywać zamków. Dlatego zatrudnił armię zawodową. Dowodził nią Piotr Dunin i to właśnie jego wojska rozbiły Krzyżaków w bitwie pod Świecinem w 1462 roku. Kilka lat później zakon był już finansowo na kolanach. W 1466 podpisano pokój toruński. Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, Malbork, Elbląg i dostęp do Bałtyku. Krzyżacy zostali lennikami króla Polski. Kazimierz miał jeszcze jeden talent. Produkował królów. Jego żona Elżbieta Rakuszanka urodziła 13 dzieci, aż 6 synów, z czego Władysław został królem Czech i Węgier, Jan Olbracht królem Polski, Aleksander wielkim księciem litewskim i królem, Zygmunt Stary jednym z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej, Fryderyk kardynałem, Kazimierz świętym. Europa Środkowa zaczęła przypominać rodzinny interes Jagiellonów. Kazimierz miał jednak opinię dość twardego ojca. Kronikarz Jan Długosz, który wychowywał królewiczów, zapisał kiedyś, że królowi bardzo podobało się, gdy synowie płakali podczas kar cielesnych. Średniowieczne wychowanie do lekkich nie należało. Wyznawano zasadę: nie płaczesz, to znaczy, że trzeba poprawić. Nie można stwierdzić, że ta metoda pedagogiczna byłaby godna polecenia, ale efekty miała imponujące. Kazimierz rządził aż 45 lat, bardzo długo jak na średniowiecznego władcę. Zmarł w 1492 roku w Grodnie. Pochowano go w katedrze na Wawelu w przepięknym nagrobku wykonanym przez Wita Stwosza.
W latach 70. XX wieku otwarto jego grobowiec. W ciągu następnych lat zmarło kilkanaście osób, które brały udział w badaniach. Plotka szybko rozniosła się po Krakowie. Klątwa Kazimierza Jagiellończyka. Naukowcy jednak byli mniej romantyczni. Winowajcą okazała się pleśń, kropidlak żółty, który potrafi być śmiertelnie niebezpieczny. Kazimierz Jagiellończyk nie miał tak spektakularnego początku jak Jagiełło, ani tak renesansowej legendy jak Zygmunt Stary. Ale to właśnie on pokonał Krzyżaków, odzyskał Bałtyk, stworzył potęgę dynastii Jagiellonów i uczynił z Krakowa centrum wielkiej europejskiej polityki.

0: Projekt finansowany ze środków Marszałka Senatu RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą, ogłoszonego przez Kancelarię Marszałka Senatu. Projekt Polska Platforma Medialna Świat, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
1: I to już wszystko, co dziś przygotowała dla Państwa Beata Rumianek. Przypomnę jeszcze adresy. Naszej strony internetowej www.radio2000fm.com.au, pod który warto zaglądać, między innymi by posłuchać naszych archiwalnych audycji, oraz maila radio2000fm@o2.pl, gdzie czekamy na Państwa listy. Życzę spokojnego weekendu i zapraszam do słuchania za tydzień.